0: Amen.
1: Amen.
0: Type it amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Type amen 21 times.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.